0: oime ombari oine onda no ambo mbari po ambo datu komandero ya shuwe ambo anje faka ine atuta akusha ambo andu mo pendulobe nebari moro moro
1: moro wapenduka nawa
0: edhe wapenduka edhe wapenduka nawa
1: wapenduka nawa mepago
0: kubabes
1: ya
0: danki njongu no
1: mama anjeo kavi kavari mko imburu ependula po vaungure unaye oineji Oine shirore, oshigari engari, o paula komundanda, oimanu shomuho, oshe pendula po mitironguruno yosherero, mitirimbokingu venyongwa, oya mepakombe pendula po kanyodi kameka heke, nona sho anje patana pe nanangu ikavari, pendula po wetu no kavari moko imburumo, mesa nga penduke maende waskole, peri na opena kavari mepako.
0: Owe papena haa!
1: Okay.
0: Moro wapenduka.
2: Hello moro.
0: Moro.
2: Mependura honorable Paki Pakarae, potendura kantela yetu. Pendura mama tarkate jadera. Opendura mocho mocho mbona. Pendura eta haranje no tarena nao mikaia tamo mama oyaka. Okay.

ojirana kaneno ojiveri na chomati no olomba de ihi o mistin Namibia majikara komo wajiro mirongo vita duna limwe komwezo ucha hambo mbali sura madewa wambura njino nji nu ihi o shomest Namibia majikara komo wajire tenga komwezo ucha hambo ndatu kachope kodome nye wambura njino nji omu ukoto wapako polwede nwi didam.

Rema opotseng ripure Lucia Orman. Vachivithiwa ochiwana chaka rochindo na chihonga chiluve nao javera kanju nyuva njove tiro ngaluve nao ochiwana chachaonjo kandapaera ochiwana cha karihindi nga chiluve matundu okiheshi chienda ochitunga ohange nochiwana chamwachindu oiwana vihenga viluve nao munamibia na chawana mapakwa oroviungura chieria neko muluchihambo mbari wumburanji mwakarokupitha nuingo mahameno iri mwakarokupitha wina omachivithiro ngaluku ishmaela hambwinja karuchindo na ngaruku ya giton kamutwa ovachivithi o ishmaela hambwinja karuchindo na ngaruku ya giton kamutwa ombazo nokuchivitha ombakero ya mama ipotseng ripure Lucia Orman.

wamirongo yivari na hambo datu. Ethere ima na mirongo vitatu na ima nduka ethere na mirongo vitano, odhondume then odhondua thalambi mirongo vitatu na mbari, odhondema, wamirongo yivari na hambo datu. Ethere ima na mirongo vitano na ima nduka mathere yivari. Odhondume, odhondua thalambi mirongo vitatu na mbari, odhondema, odhondua thalambi mirongo yivari na hambo datu. Mathere yivari na ima nduka mathere yivari na mirongo vitano. Odhondume, then odhondua thalambi mirongo vitatu na mbari, odhondema, omirongo yivari na hambo datu rukwao. Odhomathere yivari na mirongo vitatu na ima nduka mathere yatatu, odhondume, odhondua thalambi mirongo vitatu, odhondema, odhondua thalambi mirongo yivari na hambo mbari. Odhomathere yatatu na ima nduka mathere yane, odhondume, odhondua thalambi mirongo vitatu na ndatu, odhondema, odhondua thalambi mirongo yivari na muvyo. Ndanuna, then odhondua thalambi mirongo yivari na muvyo. Tapoka tu mirongo yivari na ndano ndara mburuko mirongo yivari na mbari odhondwedhu odhondwa thanembio mirongo yivari na hambo umo undo odhondwa mbe adhino odhondwa thanembio mirongo yivari na muvyo. Dhoperitha dhodhongombo mirera dhonjindo kudhamo mirongo yivari na ndano anduko mirongo vitatu odhondwa thanembio mirongo vitatu na ine mirongo vitatu na ima anduko mirongo vitatu na ndano odhondwa thanembio mirongo vitatu na ndatu mirongo vitatu na hambo umo anduko mirongo vine. Odhondwa thanembio mirongo vitatu na mbari mirongo vine na ima anduko mirongo vine na ndano odhondwa thanembio mirongo vitatu na imwe mirongo vine na hambo manduko mirongo hambo umwe odhondwa thanembio mirongo vitatu. Odhondema ndanuna then odhondwa thanembio mirongo vitatu na mbari omirera vyodhondhu mavimunikanai. Odhomirongo vivari na ndano anduko mirongo vitatu na ndano odhondwa thanembio mirongo vitatu na hambo manduko mirongo vine na ndano odhondwa thanembio mirongo ivari na muvyu mirongo vine na hambo umwe kenda kombando odhondwa thanembio mirongo ivari na hambo ndatu konjivithiro ko mirongo amwe kane kuno mutengo wa shiero nguripo ore ya mudatu imo odho ine ndatu o hambo mbari odho ine ndatu rukwao opuo odho mbudhe dha vira ndo ndo ndutufa akura opuo tuya njo rivedhe letu nduku mekstingu wa shiunje mahite moka rivedhe ketungo konjoro kano katuka mbure mbaa.